0: Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: S vama su jutros
1: Ivana Mišetić
0: i Vlaho Ban.